Un des gémbisiques majeurs au génère Targil Jésus-Christ, Saint Matthieu hors souris, Matthieu, le corret au rojo, le concoutret au caracanangue, d'ogré misangue, Jésus par contre a arrangé banjadje liapana, mais magique mbaye à la date de gelé, naïtogo de gouboui, que ten de ndo rade, bar de gécardé dao, ndondo lia darabi, oji cede, corlar colague, ndokara ge akugadene ndik keneba arde dao mendo de lialebi logo kar oslam soda awinga de jege disi nada kariba lalda kula ulade pana senkana awjendo lomda ma kugasi de lueya da dodo dao logo kar ardana bab da tel awnada o de jege disi kariba Olade Mendodelia, Togo Olane, Marde Jekede Beato. Logo car ilambore, da tel, da Togo Beabito. Logo car ardo kamdu mbon, da tel au inga dojege disi kariba, dejdepana. Mbadiba disine kariba, dundo sar, lo kul dodedene, lalda kula bewa. Dela dumpana. Noje dogu akarneje kula el. Olade pana, denkana, daundo le neto. Logo kar kombien je bula asda. Embaile, olangun liak pana. Barnje kulajele arde lar kulage ndo karaya lay. Ondagele donjege kar kumatagde sar tene donjege ndode. Ngonle, dato rondwede ba barne nje kulaje arde nde. Njege daundo kar kumatage. Do Google, arde la kula ge ndo karalai, denge dao ndo dongorle, do beda, rode lilde mpana, na kengaje la kunda marneje, nga darde dare asna yalai. Logun ta la leda, nyuni tar, dimne jendo le mpana. Mbadiba, denge dao ndo, do Google le, nda kula kurde ewelia, Narde lar asna sene, nijegu, ntenjegu ndoba, ya ndaje kula sar, ntolje karnangu rumlem, norje nyanlem biwa. E baundole, ula enge karapana, ne kuramarne, ne nunda buguru dodedu il, se kedele ndunije asna, dolar kuladege ndokara ilwa. La leya, ntada, Not now. Nuganjege do gugu nare asna siale to lalene ulwa. Se lalenele nadanenege mwenenjige ulwa. Dage nami majde marejeleba nerne mewa. Jésus patale ila nangeda. Tel pana njegende do gugule da karde da ukede. Banjege kedele la demsede guguto. Amen.